tindzidzi nomwe nopindi makumatatu tonani kutandwa ndeka kunensa kwache munthu funene kabukire ndzidzi 10 anafuna bulukira panzidzi 10 ndikuona kuti anati agumane kuti anango mabasa afamba tai nakuti lero nchamene anafuna kakwe kungabe kuti anadikira nkhabe dzidzi unoyo kuverano ngakwana basa ikutoma visere radio kusaka mphamvu kuti tikwanise kufika kuthandwa ndeka toera kuti tikwanise kuenda kava kuti mabasa kusasanyira thangwe ya phwando ali kufamba munjira zipi mkhondadwala kuti khundwi nango mphauka ili pakwecha mbani apa anakwana kuti asiywe ndi mkazi upi anakwana akhondiwe safunika basi ena akwanise kukhana mkazi m'bodzi nakuti angakhana akazi awiri angadzayenda pontho kubara kamedza angafoferato vesera radio amaso kuti mukwanise kusasanyira mitokodzi tiwera kuti timize pano tikwanise kufungula njira tiwera kuti tikwanise kuchedza tai tione kuti mbani apana kwana kuti asembe akazi awiri tiwera kuti tikwanise ona mbani apana kwana kwirewo nyakwawa nakuti nyakwawa safunika khali munthu wanze

0: Kwacha kunja, kwacha kunja, kwacha kunja, kwacha kunja, Vesele Radio.
1: Kujeza. Anyakujeza.
0: Trinanzize hapa wili na mpindi mawili na masere.
1: Anyakujeza.
0: Tuwa zore jivinti oitu minutu.
1: Anyakujeza. Anyakujeza imwe.
0: Tuone hapa mbani, funa tuone hapa mbani, anapana kule onyapawa.
2: Nyakumwa manza kuchena. Tuone hapa na besera mbani, hapa nchesa mbani hapa.
0: Anadembuka hapa, anamwamaze mavunda.
2: Kakao, eh.

0: Ferrari Mosambiki pano pampaina programa njiwo kucheza pantoko zitikona kutafika mulendo nsanga tendezeni alendo athu
1: ndife nkhondo radio ayayayaya wagwantokozi wagwantokozi wagwantokozi
0: alright mbatiti.

Ana pia nato mbata yafunzisi ene na pia nato. Na kuti mangwana kuli mangwana. Nyanga na pia nato eni akaze nyawe ji. Akuti basa basa, akuti basa basa. Izizi ensenene, piaka pensene, ntanda zensene. Alikubwezwa mabanji. Unabweza ni mabanji nenga marola? Atika namwe. Marola kufunda sabwezwa na ndi sasa wamu na binajitwa mbona anapia natu chichino. Nafiyo kuti tia, tia peze. Malangiro apa Mama chitiro Banja ndi banja 23 horas de novo 8 minutos Alukubwezwa na pia natu mabanja umwa Ipo ndo pia kufunguma Epe mangwana nkucha Anafuna oni wa kuipa ndifipano basa nye kubala Angamapie mangwana nkucha muna umakao Sogoro anga nkabi jualanga mwana Sogoro anga nkabi

chigwanja lokubuya na itiso ndi 82 50 11 314. So konyorani botiriwalu 82 50 11 314 kuti tikwanise kudavijana masoko mazinji na imwimwi vasahwira.